Czołczesku. Zboża ja pasti uzlarnu i presku. Jest domu promu angielskich mirowa sisi dabrowa sotaria. Karamba karambita, tak mi czuł, będę wracza i u mnie ma darkuda. Na niebi obwolnie zawriemy dróg.

jest lekko. Policijo, mate. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate. Može ovaj narod nas